Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma. Nehjavon, jak tovci, kautna mahoma. Atsimona, ego, nekamona. Egoanma, egimi gosia, egoma. Waskamtik, kake, kamiunagon.